0: best.
1: 15 seconds of fame.
0: And the world's gonna know your name.
2: Yes, umva indirimbo nziza cyane nyirabasare amalone. Tugeze kwiza isaha 11:36 ku ijana na kabiri n'ibice bitatu Kiss FM. Ni kwivugisha nk'abarokoreye 36.
3: Urahazi man, umuntu uhazi.
2: Anyway, Sonia, thank you so much.
3: Reka twita umuntu. Man, ngira ngo ndabantu banshimira.
2: Umva thank you so much, Sonia.
3: Ni 0788 1038 2023. Ese wowe ufite iyihe mpano?
2: Thank you, Sonia.
3: Ako jado.
2: Kizeme malo.
4: Hello.
2: Thank you, Sonia. Oui, witwa nde?
4: Pascaline.
2: Witwa Pascaline.
4: Karine.
2: Karine, wile ya gana ye?
4: Ugesera
2: ni hanini ariko nta kibazo. Ufite impano?
4: Yo kuririmba.
2: Aha, twagiye umwanya ni wawe.
3: Karine rwose tuguteza amatwi.